0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Chuck Swindoll o tym, jak postępować właściwie.
4: Masz robić to, co słuszne w twojej pracy. Wypełniając PIT, rób to jak należy. Wtedy, gdy nikt nie patrzy ci na ręce, rób wszystko tak, jakbyś robił to publicznie. Niezależnie od twojego tytułu, od stanu twojego konta, rób co należy. Uczciwość jest uczciwością niezależnie od tego, czy ktoś patrzy. W domu, w pracy, w kontaktach z innymi, rób co należy, bo to podstawa.
5: Bogu, o którym mówi Pismo Święte, nie imponują nasze osiągnięcia i sukcesy. Co więcej, Jego względów nie można ani kupić, ani sobie na nie zasłużyć. Witam Państwa w audycji Pełnia Życia. Dzisiaj kończymy pierwszą część krótkiej serii wykładów Chucka Swindolla zatytułowanej Żyć jak należy. Jeśli nie można zrobić na Bogu wrażenia swoimi sukcesami, to czego w takim razie Bóg od nas oczekuje? Pastor Chuck Swindoll odpowiada na to pytanie, opierając swój wykład na 8 wersecie 6 rozdziału Księgi proroka Micheasza. Czego Pan oczekuje od Ciebie? Masz żyć uczciwie i być pobożnym i czuć się pokornym przed obliczem Boga. Posłuchajmy. Czyta Zygmunt Karel.
4: Spójrzmy jeszcze raz do tekstu z rozdziału 6. Tam Micheasz, co ciekawe, stwarza wrażenie, jakoby stawiał czytelnika przed sądem. Staje po stronie Boga żywego, aby następnie stanąć po stronie ludzi. Bóg stoi nieugięcie. Ludzie są niezdecydowani i chwiejni. Ludzie próbują jakby targować się z Bogiem, którego urazili. Pan Bóg pozostawił ludziom swoje prawo, a w nim swoje zasady, sprawiedliwość i prawdę. Ludzie to wszystko złamali i co więcej, nie chcą się ukorzyć. Ludzie targują się z Bogiem. Proponują różne rozwiązania, próbują poświęcić wiele rzeczy, żeby tylko zasłużyć na Boże względy. Okazuje się, że obrali fatalną strategię. Bóg oczekuje od nich jednego – skruchy. Micheasz ma teraz okazję, żeby to wyraźnie powiedzieć. Pouczono cię, Judo, co jest dobre i wiesz, czego Pan oczekuje od ciebie. Masz postępować sprawiedliwie, a więc robić to, co należy. Umiłować życzliwość, czy miłosierdzie. Podoba mi się ta delikatna równowaga między sprawiedliwością a życzliwością. Trzecie oczekiwanie – żyć pokornie przed obliczem Boga. A więc pierwsze pouczenie – robić to, co należy. Przede wszystkim musimy zrozumieć znaczenie tego nakazu. To wymaga wnikliwości, oddania i czasu. Wymaga oddania i gotowości do wdrożenia wszystkiego, co należy, niezależnie od kosztów. Musisz więc rozumieć, co oznacza robić to, co należy. Zachęcam cię dzisiaj, żebyś stał się człowiekiem, który zawsze weźmie na siebie zobowiązanie do tego, aby robić to, co jest słuszne. A teraz wyjdźmy poza sprawy kościelne, aby zaglądnąć ci do serca. Chciałbym dotknąć spraw z kręgu twojej codzienności. Masz robić to, co słuszne w twojej pracy. Wypełniając PIT, rób to jak należy. Wtedy, gdy nikt nie patrzy ci na ręce, rób wszystko tak, jakbyś robił to publicznie. Gdy postanowiłeś postępować odpowiedzialnie, trzymaj się swoich postanowień. Twoje postanowienie nie dotyczy innych. Niezależnie od twojego tytułu, od stanu twojego konta, rób co należy. Uczciwość jest uczciwością niezależnie od tego, czy ktoś patrzy. W domu, w pracy, w kontaktach z innymi rób co należy, bo to podstawa. Jak się obchodzisz z pieniędzmi, jak traktujesz innych, jak wykonujesz pracę i tak dalej, i tak dalej. Ta lista się nie kończy. A teraz chciałbym opowiedzieć o pewnym człowieku, który postanowił robić co należy, mimo że przyszło mu za to słono zapłacić. Zaglądniemy do Księgi Dziejów Apostolskich, do rozdziału 4. Zapoznajmy się z tą piękną historią. Działo się to już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Duch Święty został już wylany, wypełniając swoją mocą apostołów, którzy z oddaniem zwiastują o Zbawicielu. Omawiany fragment opowiada o konflikcie, jaki powstał między apostołami a władzami religijnymi w Jerozolimie. Posłuchaj, czytam od wersetu 1. Kiedy jeszcze przemawiali do ludu, nadeszli kapłani z dowódcą straży świątynnej i saduceusze. Byli oburzeni, że ci dwaj nauczają lud, głosząc przyszłe zmartwychwstanie wszystkich w Jezusie. Należy wspomnieć, że ci ludzie przyłożyli rękę do ukrzyżowania Jezusa. Wydawało im się, że to wszystko mają już za sobą, że już na dobre pozbyli się Jezusa. A tu ni stąd, ni zowąd na ulicach miasta zjawiają się jacyś faceci i mówią coś o zmartwychwstaniu Chrystusa. Władzom religijnym zależało na tym, żeby wszyscy żyli w przeświadczeniu, jakoby ciało Pana zostało wykradzione z grobu. Postanowili więc tych gości uciszyć. Werset 3. Pojmali ich i wtrącili do więzienia, każąc zatrzymać aż do dnia następnego, bo było już późno. Przysłuchaj się uważnie. Co ty na to? Tymczasem wielu z tych, którzy usłyszeli ich naukę, uwierzyło. I tak liczba nowo nawróconych mężczyzn sięgała 5000. Tak więc młody Kościół rośnie i rozprzestrzenia się. Z drugiej strony mamy tu władzę, ludzi, którzy wtrącają apostołów do więzienia. Nazajutrz, werset 5, zebrali się razem w Jerozolimie przełożeni żydowscy, starsi i uczeni w piśmie. Przybyli także arcykapłani, Annasz, pamiętasz tego człowieka? To on jest odpowiedzialny za ukrzyżowanie. I Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy pozostali z rodu arcykapłańskiego. Oto są ci wszyscy religijni kolesie, cała ta święta biurokracja. Każdy z nich miał krew na rękach, a próbował udawać uczciwego. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Oto werset 7. Kazano sprowadzić apostołów, postawiono ich pośrodku i zapytano, jakąż to mocą albo w czyim imieniu dokonaliście tego? A co na to Piotr? Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich, przełożeni i starsi ludu, skoro już chcecie dowiedzieć się czegoś na temat dobrodziejstwa, dzięki któremu ten człowiek odzyskał zdrowie, to zechciejcie przyjąć do wiadomości wy wszyscy i cały naród izraelski, że to w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, przez was przybitego do krzyża, lecz zmartwychwskrzeszonego przez Boga, przez Niego właśnie człowiek ten stoi przed wami zdrowy. To On jest owym kamieniem, który wyście jako budowniczowie odrzucili, a On stał się kamieniem podtrzymującym cały fundament. I nikt nie może dostąpić zbawienia inaczej niż tylko w Nim. Wsłuchaj się w to. Nie ma tu żadnego pluralizmu. Bo nikomu na świecie nie dał Bóg imienia, w którym moglibyśmy osiągnąć zbawienie. Teraz zobaczymy, kto się tu boi. Odwaga Piotra i Jana zadziwiła pytających tym bardziej, że jak się przekonali, byli to ludzie niewykształceni i prości. Z łatwością rozpoznano w nich również dawnych towarzyszy Jezusa. Chyba nie można wyobrazić sobie większego komplementu. To napuszone gremium spoglądało w twarz nieustraszonych ludzi. Ich życie wisi na włosku, zależy od prostego ruchu ręki z wyciągniętym kciukiem w górę czy w dół. Ci ludzie zorientowali się, że mają do czynienia z naśladowcami Jezusa. Lecz widziano także stojącego obok nich człowieka uzdrowionego. Nie wiedzieli więc, co o tym wszystkim sądzić. Kazali im tedy opuścić salę zebrań i poczęli się naradzać. Chciałbym, żebyś na marginesie tego urywka zanotował odnośnik. Księga Przysłów 16:7. Jeśli miłe będą Panu drogi człowieka, to pojedna z nim nawet jego dawnych wrogów. Kazali im tedy opuścić salę zebrań i poczęli się naradzać. Pytali przy tym jedni drugich, co tu zrobić z tymi ludźmi? Nie ulega wątpliwości, że jawnie dokonali cudu, znanego teraz już wszystkim mieszkańcom Jerozolimy. Nikt przecież nie może temu zaprzeczyć. A więc dowody świadczą na ich korzyść. Żeby jednak wieść o tym nie rozchodziła się jeszcze bardziej wśród ludzi, zabronimy im stanowczo wygłaszać jakichkolwiek dalszych przemówień z powoływaniem się na to imię. Wezwano ich przeto i zakazano im przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Werset 19. Piotr nie cofa się ani o centymetr. Ślicznie. Lecz Jan i Piotr odpowiedzieli na to. Zastanówcie się sami tak wobec Boga. Czy należy słuchać was, czy raczej Boga? Nie możemy bowiem przemilczeć tego, cośmy widzieli i słyszeli. To właśnie nazywa się charakter. To jest odwaga. Lecz oni ponowili swoje groźby. Ponieważ jednak nie znaleźli żadnej podstawy prawnej do wymierzenia im kary, wypuścili ich, obawiając się ludu, który wielbił Boga z powodu tego, co się stało. Człowiek zaś cudownie uleczony miał trochę ponad 40 lat. Teraz zaglądnijmy do rozdziału 5, ale będzie się działo. Spójrzmy na werset 16 i dalej. Wiele ludzi przychodziło również z miast sąsiednich do Jerozolimy, sprowadzając ze sobą chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy odzyskiwali zdrowie. Patrząc na to, arcykapłan i jego zwolennicy spośród saduceuszów zapłonęli zazdrością. Pojmali też wkrótce apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Lecz nocą anioł pański otworzył bramy więzienia i wypuściwszy ich na wolność powiedział: idźcie. Anioł nie mówi im: uciekajcie i ukryjcie się, zejdźcie im z drogi, bo czyhają na wasze życie. Nie, powiedział: idźcie do świątyni i głoście ludowi naukę o nowym życiu. Dlaczego? Bo tak należy, bo to jest słuszne. Chodzi o zwiastowanie przesłania, które należy głosić. A ludzie będą mieli możliwość usłyszenia tego przesłania tylko w taki sposób, pod presją i zastraszeniem, jakim poddano apostołów. Usłyszawszy tedy ten nakaz, o świcie już przyszli do świątyni i poczęli nauczać. Wtedy arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i wszystkich starszych Izraela, a potem nakazali ich sprowadzić z więzienia. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich już w więzieniu. Powróciwszy więc powiedzieli: zastaliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników czuwających u wejścia. Kiedyśmy jednak weszli do wnętrza, nie znaleźliśmy tam już nikogo. A to dopiero. Ci goście byli kompletnie zaskoczeni. Co za upokorzenie. A gdzie są prześladowani? Prysnęli z więzienia i spokojnie głoszą Ewangelię. Jak to możliwe? Co się stało? Werset 24. Gdy przywódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Lecz oto przybiegł nagle ktoś i powiedział: ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i spokojnie nauczają. Poszedł tedy przywódca straży świątynnej ze sługami i przyprowadził ich, nie używając przy tym jednak żadnej przemocy w obawie, aby lud ich samych nie ukamienował. Zwróć uwagę, jak oni się zachowują. Chcą się przypodobać tłumom. Robią wszystko, żeby tłumy nie zwróciły się przeciw nim. Nie wiedzieliby, jak sobie z tym dać rady. Nie wiedzą, co jest słuszne, a co nie. Im zależy jedynie na przetrwaniu. Werset 27. Kiedy już znaleźli się przed Sanhedrynem, powiedział do nich arcykapłan: nakazaliśmy wam przecież wyraźnie, żebyście przestali głosić jakiekolwiek nauki, odwołując się do tego imienia. Łatwo sobie wyobrazić ich zaciśnięte zęby, prawda? Cedzą słowa z nienawiścią. Mieliście tego nie robić. Mówiliśmy wam, żebyście zaprzestali głoszenia. Macie z tym skończyć natychmiast. To mi trochę przypomina bezradną matkę i jej krzyk: synu, skończ z tym natychmiast. Dlaczego? Mam do tego prawo. Mogę to robić. Tymczasem od waszego nauczania głośno już w całej Jerozolimie. Najwyraźniej chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Dokładnie tak jest. Wy ponosicie za to odpowiedzialność. Wy jesteście winni. Na to odpowiedział Piotr, a z nim także inni apostołowie. Trzeba przecież bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jeśli jeszcze nie zaznaczyłeś sobie tego wersetu w swojej Biblii, teraz jest najlepsza po temu okazja. Takich treści na pewno nie znajdziesz w Wyborczej czy w Forum. Media takich treści ci nie przekażą. Raczej usłyszysz, żeby podporządkować się temu, co się dzieje wokół ciebie. A zresztą słuchać się Boga? Jakiego Boga? A to właśnie Bóg ojców naszych zmartwychwskrzesił Jezusa, którego wyście zgładzili, przybiwszy do krzyża. Bóg też posadził go po swojej prawicy, jako władcę i zbawiciela, aby umożliwić Izraelowi nawrócenie i osiągnięcie odpuszczenia grzechów. Świadczymy o tym właśnie my oraz Duch Święty, którego Bóg udziela tym, co są Mu posłuszni. Gdy to usłyszeli, unieśli się wielkim gniewem i chcieli ich pozabijać. Zauważ, że Piotr i Jan przeciągają linę do ostateczności w przekonaniu, że dla nich jutra już nie ma. Ale spójrz, co dzieje się dalej. Lecz wtedy pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie, człowiek cieszący się wielkim poważaniem u ludu, kazał wyprowadzić na chwilę apostołów i zwrócił się w ten sposób do całej rady. Izraelici, powiedział, zastanówcie się dobrze, co zamierzacie zrobić z tymi ludźmi. Pojawił się niedawno pewien Teodas, twierdząc, że jest kimś niezwykłym. Zdołał sobie zwerbować około 400 ludzi, lecz został zabity, a wszyscy jego zwolennicy rozpierzchli się i tak wszelki ślad po nim zaginął. Potem, podczas spisu ludności, pojawił się niejaki Judasz Galilejczyk. Pociągnął on również za sobą wielu, ale w końcu zginął sam, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Wskazuje na precedensy. Pamiętacie ten przypadek i tamten? Spójrzcie na to z tej strony. Proponuję, aby Rada oceniła sytuację w świetle tych niedawnych zdarzeń. Radziłbym wam więc i w tym przypadku odstąpić od tych ludzi i wypuścić ich na wolność. Jeżeli się okaże, że mamy tu do czynienia z zamysłem i sprawą czysto ludzką, to wszystko samo się rozpadnie. A jeżeli rzeczywiście Boża to sprawa, to nie zdołacie usunąć tych ludzi. Przeciwnie, okaże się nawet po pewnym czasie, że walczycie z samym Bogiem. I usłuchano go. Księga Przysłów, 16 rozdział. Jeśli miłe będą Panu drogi człowieka, to pojedna z nim nawet jego dawnych wrogów. Gamaliel wcale nie jest przyjacielem Chrystusa. To niezbawiony faryzeusz i członek rady, który ostrzega jej członków. Lepiej zachować ostrożność, lepiej się w to nie mieszać. Werset 40 mówi o tym, że po raz pierwszy zrobili coś właściwego. Przyprowadzili tedy apostołów i kazali ich ubiczować. Jeśli kiedykolwiek widziałeś film Pasja, to wiesz, co to jest biczowanie. Twórcy tego filmu mówili, że unikali zbytniego realizmu, nie chcieli pokazywać zbyt brutalnych scen. Mimo to sceny biczowania były dla mnie i dla ciebie straszliwie okrutne i szokujące. Kazali ich ubiczować, a potem, zabroniwszy im przemawiać w imię Jezusa, wypuścili ich na wolność. Werset 41. A oni, opuszczając Sanhedryn, cieszyli się, że byli godni cierpieć dla imienia Jezusa. I nie przestawali codziennie nauczać w świątyni oraz po domach, głosząc dobrą nowinę o Jezusie. Mówiąc o tym wszystkim, wiem, jakie następstwa mogą cię czekać. Wiem, że dla niektórych z was może to oznaczać zmianę pracy. Jeśli tak, to niech tak będzie. Dla innych może to oznaczać utratę przyjaciół. Wiem, że rodzina niektórych z was może się od was odwrócić. Niech więc będzie i tak. W kolejnej audycji będziemy mówić o okazywaniu życzliwości i to w sposób nacechowany łaskawością. Rób to, co należy, nawet wtedy, gdy najbliżsi cię nie rozumieją. Na zakończenie pragnę podzielić się trzema uwagami. Każda z nich odnosi się do tego, co robić należy. Oto pierwsza z nich. Aby robić, co należy, najpierw musisz wiedzieć, co jest słuszne i dobre. Linia podziału między tym, co dobre i złe w czasach postmodernizmu coraz bardziej się zaciera. Czasem zostaje wręcz wymazana. Tak więc, żeby się w tym wszystkim połapać, będziesz potrzebować czasu. Nie możemy polegać na opinii większości. Nie możemy kierować się tym, co jest politycznie poprawne. Zapomnij o poprawności politycznej. Zostaw to za sobą. Skąd więc czerpać wiedzę o tym, co jest dobre i właściwe? Przede wszystkim pozwól, niech Bóg ci to wskaże w swoim Słowie. Zwróć się do Słowa Bożego. Znajdziesz tam nakazy, zasady, albo jedno i drugie naraz. Pozwól na to, by Biblia do ciebie przemówiła. Szukaj w niej zasad niezbędnych w twojej sytuacji. Zwróć uwagę na twierdzenia i wytyczne, jakie się znajdują na kartach Pisma Świętego. Skup się na tym. Nie mamy dziś proroków, którzy wypowiadają się ex cathedra, dlatego musimy zaufać nieomylnemu Słowu Bożemu. Dalej, zaufaj Duchowi Bożemu, który jest w twoim sercu, niech cię prowadzi. Doświadczysz pokoju w tobie i wokół ciebie. Porozmawiaj o tym z najbliższą ci osobą. Dostosujcie się do tego. Poprowadzi was wewnętrzny głos, ten sam, który od wieków prowadził Bożych ludzi. Kolejna rada. Słuchaj ludzi, których darzysz szacunkiem, za którymi idziesz, których podziwiasz. Czytaj ich pracę. Przykładaj się do tego. Idź za ich przykładem. Odwaga i pewność siebie apostołów brała się z ich więzi z Jezusem. Nie brała się z powietrza w życiu Piotra, Jana czy Jakuba. Zdajesz sobie z tego sprawę. Tak więc najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co robić należy. A oto druga uwaga. Mądrze jest spodziewać się przeciwności. Wiem, nie daję ci łatwych wskazówek. Często wiodą wprost w oko cyklonu. Tak, mądrze jest spodziewać się przeciwności. Pamiętasz, jak saduceusze, faryzeusze i uczeni w piśmie występowali przeciw Jezusowi i jego uczniom? W końcu Piotr stwierdził: zamierzamy robić to, co należy. Będziemy robić to, co Bóg chce, żebyśmy robili. Spodziewaj się przeciwieństw. Trzecia rada. Dobrze jest wiedzieć, że Bóg działa. Tak, dobrze jest wiedzieć, że nasz Bóg działa. W samym środku tych wszystkich zdarzeń tkwi Gamaliel. Być może i w twojej sytuacji pojawia się ktoś, kogo możesz nie znać, powołany przez Boga. Były kapelan Senatu USA Lloyd Ogilvie w swoim komentarzu do Dziejów Apostolskich tak napisał: gdy twoje kłopoty wynikają z posłuszeństwa Panu, Duch Święty może cię zaskoczyć niespodziewanym zwrotem sytuacji. To właśnie miało miejsce tego dnia w Sanhedrynie. Któż mógłby się spodziewać, albo choćby sobie wyobrazić, że Rada zmieni decyzję zgładzenia apostołów i to pod wpływem jednego z jej członków, faryzeusza i największego nauczyciela, Gamaliela. Kim był Gamaliel? Wnukiem wielkiego uczonego, sławnego Hillela, stał na czele konserwatywnego ruchu zwanego faryzeizmem. Gamaliel był mądrym człowiekiem. Radził członkom Sanhedrynu, aby czekali i obserwowali bieg wypadków. Zwrócił uwagę rozgorączkowanym faryzeuszom i saduceuszom na istotę sprawy. Jeśli ci więźniowie są od Boga, to nic ich nie powstrzyma. Jeśli nie, to i tak im się nie uda. Intuicja Gamaliela każe mu analizować bieg wypadków i pomaga dojrzeć możliwe zagrożenia wynikające ze sprzeciwiania się Bogu. Sanhedryn zwolnił apostołów, dając im jeszcze jedno ostrzeżenie. I tak genialny faryzeusz uratował Kościół. Bez apostołów ten ruch nowego życia by zgasł. Pan wkroczył i uratował ich od pewnej śmierci z rąk członków Rady Sanhedrynu. Jeśli miłe będą Panu drogi człowieka, to pojedna z nim nawet jego dawnych wrogów. Księga Przysłów, 16 rozdział. Nie znam twojej sytuacji, ale mam przeczucie, że kilka osób jest na krawędzi. Dlatego nakazuję ci, żeby stać twardo i nieugięcie. Gdy czytasz 8 werset 6 rozdziału Księgi Michała, jedną z tych prawd w pigułce zawartych w Biblii, nie zapomnij o najważniejszej zasadzie. Postępuj jak należy. Rób to, co trzeba.
5: Bóg chce, żebyśmy postępowali właściwie. W audycji Pełnia Życia słuchają Państwo Chucka Swindolla, który już za chwilę podsumuje swój wykład i zakończy modlitwą nasze dzisiejsze spotkanie. Robić to, co należy, wcale nie jest łatwo. Zwykle wymaga to odwagi i cierpliwości, a czasem nawet może sprawiać ból. Chuck i Cynthia Swindoll odkryli to wszystko, gdy zmuszeni zostali do podjęcia trudnych decyzji, które całkowicie odmieniły ich życie. Mówią o tym w serii wykładów zatytułowanej Sprawy rodzinne, dostępnej już na płytkach CD. Szczerość w poszukiwaniu rozwiązań i uczciwość pastora Chucka i jego małżonki Cynthii ujmują i przekonują. Aby nabyć tę serię wykładów, wystarczy do nas napisać na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław albo zadzwonić pod numer 800 444 101. Pragnę też przypomnieć naszym słuchaczom, że zarówno dzisiejszego wykładu, jak również wszystkich wcześniej wyemitowanych można posłuchać w najdogodniejszym dla siebie czasie na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. A oto już pastor Chuck, który poprowadzi nas w modlitwie.
4: Pochylmy głowy w modlitwie. Panie, tak jak kapitan statku szuka kierunku północnego, żeby właściwie sterować okrętem, tak proszę Cię, aby każdy z nas potrafił znaleźć dla siebie gwiazdę polarną, taki właściwy punkt odniesienia w życiu. Pomóż nam wykształcić nawyk, o Panie, szukania odpowiedzi głęboko w sercu na pytanie, czy robię to, co należy. A także daj nam odwagę do tego, aby to robić. Dziękuję Ci za tych cudownych przyjaciół, którym zależy na sprawach, które są ważne. Dziękuję za możliwość i czas do zagłębiania się w to, co Ty uznajesz za słuszne, co Tobie miłe. Chcemy upodabniać się do Jezusa, w imię którego przychodzimy do Ciebie z modlitwą. Amen.
5: Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Pełnia Życia, w której pastor Chuck będzie mówił o łagodności.